sako swona vala ku tiva leswi ni winisaka swona na ku jima vala ku tiva leswi ni jimisaka swona a ku na munhu la swi twisisaka swona yine leswi vanhu va ni rhandzisaka swona lavan'wani vala ku tiva leswi ni tirhisaka swona vala ku vona leswi ndhakwisaka swona vala ku vona leswi ni hlanyisaka swona.